Już pod koniec dnia widzę obraz swój, widzę miejsca, w których byłem, widzę ludzi tłum.